0: Nie jest teraz jeszcze za mało. No co idzie z miłym, jak teraz za mało jest? No po
1: Słowo italiano.
2: Oh, vale.
3: Ma visto che?
4: Sto leggendo la Bibbia di Debbie.
3: La Bibbia di?
4: Debbie.
3: Ah, beh, beh, beh.
1: Peccato.
3: Che parla tra un coglione. Madonna mia.